kuza Mungu. Hapa tunaenzi Mungu. Na hapa tunasema ni Mungu mbele. Ndio maana angani tuko

0: baile viti.
1: Kithito cha kwika maundu.
0: Kithethesio onaithi wa ivinda ni yumu.
1: Mbai vanda ikomi ya miundane, mbuwa ze nini, na zi vando inge.
0: Nundu kithethesio kimuka. Ni yo mbai yakwa.
1: Mbai na mbaito ni kindu kimwe.
0: Kui mbai.

Alimo Viviane Felicese pamoja na Joyce Ndege pamoja na Ziana Amos Ndamboki Katana Shadele pamoja na Henjo Mudhoni pamoja na Josepha.